sanatorio, nash kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nash panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ut nash kulikula al nak natyola, narilebli kokal, nash panurayos X, kwanlis farmacia, la kolbal.